Dragoj supruzi, Aniti Sibert u Udvar povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Stevo.

0: Samot pisan.
1: Vojenoj i dragoj mami Aniti Sibert, povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Ćerka Mirna.